0: Michelle, on est choqué, choqué ben. Yeah, oh, hello, eh, Kaleo. Hey, ekwe wapada 0704-700-3341 0704-700-3341 Hello, ekale.
1: Hello, ekale.
0: Ekale, sa wuka yati mi tetin pe wa.
1: Latia, papa.
0: Latia, papa. Wafu.
1: Wafu. Wafu. Wafu. Wafu. Wafu. Wafu. Wafu. Wafu. Wafu. Wafu.
0: Wafu. Wafu. Wafu. Wafu. Wafu. Wafu. Wafu. Wafu. Wafu. Wafu. Wafu. Oda yo che ojo ibi ojo akore layo ati alafia. Yes sir. E se won gan ni mo yo father.
1: Oda ba fi sati arewa
0: sauti arewa. Oda oda e se won gan ni sir 0704-700-3341 oya e tu je ki a gbo ile yi ka tutu ma tesi waju.